0: like dogs a lot. I think they have all characters. Because if you have the small one, they have sometimes they have strange teeth. Some of them are. Oh, actually, maybe that's how you do a dog.
1: So
2: my favorite show in the National Theater was this dance.
3: Yeah, you
2: should.
3: Nawet po jest jak mamy Joda. Czy jest tu Joda? Dobre pytanie. Może do tego, że pan jest Polakiem.
4: Dzisiaj mam zbieramy
1: Come closer and listen to me.
0: Oh yeah, I saw that
1: opera. Anyone can perform here.
0: Veronique, that's from Veronique.
1: And the past from
0: you. Yeah, yeah, yeah.
5: Dziękuję panu za wszystko.
3: Dziękuję pana w telewizji. Ciągle pan rozmawia z butami. Kurwa pan
5: jest. Do widzenia.
3: Pan jest panem papieżem. Dajcie. Zadaj pan jest biora. Czy nie spójrz pan? Dobry tak. Dzień dobry.
5: Ale to właściwie nie ma znaczenia, bo pan jest tylko debilem i jest Polakiem. Czemu pan przyśmiewa, że jest Polakiem?
3: Nic.
5: Nigdy nie widziałem.